świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Radio Złote Przeboje.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Nagie, na szczęście nagie, tylko w tytule, nagie skały bajmu o poranku. My ubrani, słoneczna brygada się melduje.
1: Taki upał, to nic dziwnego, że
0: nagie. W bikini, w hawajskich koszulach oczywiście. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Witamy, spoglądamy na zegary, na zegarach 6. A w kalendarzu piątek, 7 dzień sierpnia i zapraszamy już teraz na pierwsze o poranku sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Po burzach i wichurach 4 osoby ranne. Padł rekord temperatury na Słowacji, żegluga na Dunaju sparaliżowana. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Ponad 1200 interwencji zanotowali strażacy w całym kraju po wczorajszych burzach i wichurach. Najwięcej pracy mieli na Warmii i Mazurach. 4 osoby zostały ranne. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim przewrócone drzewo spadło na grupę pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 2 osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc 1 osobę. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło też na jeziorze Seksty w warmińsko-mazurskim. Silny wiatr wywrócił 4 żaglówki. Było na nich 38 osób, głównie młodzież. Na szczęście wszystkich bezpiecznie wydobyto na brzeg. Nikt nie odniósł obrażeń. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal możliwe, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.
4: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
3: W poniedziałek znowu upał i burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury. 42,2 stopnia zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Wysokie temperatury i brak opadów mają wpływ na sytuację na Dunaju. Na słowackim odcinku rzeki żegluga nie została oficjalnie zamknięta, jednak w rzeczywistości przewozy towarowe są wstrzymane. Iga Świątek zrobiła swoje. Nasza tenisistka w 2 setach rozprawiła się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. To było jej 25. zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki niemu awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Świątek jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji w Toronto. We wtorek w 2. rundzie odpadła Maja Chwalińska, a w środę Magda Linet i Magdalena Fręch.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Dzisiaj Tour de Pologne odwiedzi stolicę polskiej piosenki. W Opolu zamiast bisów usłyszymy szum peletonu, a zamiast owacji klaksony kierowców czekających na otwarcie dróg. 5. etap poprowadzi z Opola do Cieszyna.
6: Po starcie w Opolu kolarze przejadą m.in. przez Pruszków, Strzelce Opolski, Rudy Raciborski i Żory, dlatego na trasie oraz w samym Opolu spodziewajcie się czasowych zamknięć dróg i krótkich wstrzymań ruchu. Jeśli możecie, zaplanujcie podróż z niewielkim zapasem czasu.

0: Pogoda.
1: Dziś już w całym kraju poniżej 30 stopni, 21 będzie w Gdańsku, 24 w Poznaniu, 25 w Krakowie i we Wrocławiu, 26 w Warszawie. Dużo słońca, a burze mogą się jeszcze zdarzyć na południowym wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Witamy gorąco po szóstej, pobawimy się w poranny trójskok i w poranne pchnięcie kulą.
2: I po szóstej zapytamy także, czego nie możecie robić przez sąsiadów. To jest Radio Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato, dokładnie 4 minuty po szóstej. Gra dla nas Lady Punk.

0: wakacyjna piosenka od zespołu o wakacyjnej nazwie Niebieska Laguna. I tak wam gramy 11 minut po 6 to piątek, piąteczek, piątuniu w końcu. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj jest 7 dzień sierpnia, no to czas zajrzeć do kalendarza.
1: 43 lata temu w Helsinkach rozpoczęły się pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. Reprezentacja Polski zdobyła wtedy 4 medale, w tym 2 złote w trójskoku oraz pchnięciu kulą mężczyzn. Dzisiaj obchodzimy również dzień dojazdu do pracy rowerem.
2: Pytanie, kto dzisiaj się wybiera właśnie do pracy rowerem? Pochwalcie się. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel poranny i gramy na to jak na lato. Gramy nie tango, sami posłuchacie. No tango dinero. Taki tytuł ma ten przebój. Rigera w radiu Złote Przeboje. 11 po 6.

0: Ponadprzeciętnie inteligentna Cher w radiu Złote Przeboje. Jak się okazuje, jej iloraz inteligencji wynosi 154, co plasuje ją w gronie osób wybitnie inteligentnych. No IQ 154, prawie tyle co Einstein albo Doda. 17 minut po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy, jakże szeroko się uśmiechamy, gdyż to piątek, właśnie Electric Light Orchestra za chwilę nam zagra, potem Simply Red. Warto zostać blisko radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów: rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Te lody smakują jak w Rzymie.
10: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
11: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
12: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
16: Słuchaj, Marian.
15: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama.

0: i Red dla nas grają. To jest Radio Złote Przeboje. Zaczynamy piątkowy apel poranny 22 4 4 3 0. Halo, dzień dobry.
1: Cześć, pozdrawiam z Rybnika.
2: Pozdrawiamy.
1: Właśnie jadę z nocnej zmiany i w końcu długi weekend, bo dzisiaj wolne. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Pozdrawiamy nocną zmianę bluesa i wszystkim, którzy mają wolny piątek, zazdrościmy tak po polsku, szczerze. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, wakacyjny, piątkowy. A my gramy o 6.30, gramy na to jak na lato. Słyszycie? Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofa.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Te lody smakują jak w Rzymie.
7: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
8: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
9: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
10: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: No a dzisiaj mamy temat zainspirowany tytułem z prasy mocno kolorowej. Otóż pewien emeryt z Bydgoszczy, słuchajcie, nie może się opalać nago, bo podgląda go sąsiadka. No niestety. I tutaj rodzi się właśnie pytanie, czego wy nie możecie robić przez sąsiadów?
2: Ja to na pewno nie mogę zapraszać kolegów z radia na grilla, bo po grillu śpiewają głośno. Temu wilk tak wyje
1: w krzyżycową noc. Naprawdę? No daj spokój. No.
2: Tak było i nie mogę już.
3: Ja na przykład z kolei nie mogę ćwiczyć na fagocie, a fagot to moja pasja.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę, oczywiście, że tak. A wy czego nie możecie robić przez sąsiadów? 22 44 30, także mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, nie możemy się doczekać waszych opowieści. Za najciekawszy telefon wyślemy wam złotą kawę słonecznej brygady. Czego nie możecie robić przez tych sąsiadów niedobrych? 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: przeboju adekwatnym do dnia tygodnia. Radosny Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a teraz za 5-7 przenosimy się szybko do studia Meteo.
1: Jeśli zmęczyły was ostatnie opały, mówiliście, ach, jak gorąco, no to posłuchajcie tego. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
0: Żartujesz.
1: Tak mówią eksperci.
0: Nie, nie żartuję.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
3: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
4: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
3: To weźmy ją też na urlop.
4: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
3: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Te lody smakują jak w Rzymie.
5: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
6: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
7: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
19: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
20: Piątek, 7 sierpnia w kalendarzu, na zegarach punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
21: Nawałnice po rekordowych upałach, ponad 1200 interwencji strażaków. Prokuratura ukarała Beatę Szydło, chodzi o niestawiennictwo na przesłuchaniach. Tatry w różowej odsłonie. To jedno z najpiękniejszych letnich zjawisk. Męczące upały zakończyły się gwałtownymi burzami. Wczoraj wieczorem i dziś w nocy potężny deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, a nawet grad dały się we znaki niemal w całym kraju. Według wstępnych danych strażaków ranne zostały co najmniej 4 osoby. Koło Suwałk spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim drzewo przewróciło się na grupę pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 2 osoby zostały poszkodowane. Pod Kętrzynem także spadające drzewo uderzyło w przejeżdżający samochód. W sumie Straż Pożarna interweniowała ponad 1000 200 razy. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozują eksperci. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
0: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
21: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej gwałtowne.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
21: Beata Szydło została ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
22: Błażej Kulesza zapraszam. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. W Lidze Europy z kompletu zwycięstw i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Gorzej było w Lidze Konferencji. Tam Raków Częstochowa tylko zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Godzinę i 7 minut. Tyle czasu potrzebowała Iga Świątek, by pokonać Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. Polka oddała raptem 3 gemy, a teraz czekają już pojedynek z Ukrainką, Martą Kostiuk.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
21: Odpoczywamy dzisiaj od upałów. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie, 26 stopni. 25 będzie w Krakowie, 24 w Bydgoszczy, w Gdańsku 21. Na południowym wschodzie może się dziś chmurzyć, popada i lokalnie pojawią się burze z gradem.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
20: Dzień dobry, po siódmej wyruszymy w rejs i to bez płaszcza, nawet bez bikini.
23: Bez?
20: Mm-hmm. Po siódmej wystąpią też u nas ogórasy pierwszej klasy, gdyż wiadomo, mamy tak zwany sezon ogórkowy. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i teraz śpiewa już dla nas Gloria Gaynor. 4 minuty po siódmej.

0: po udanym weekendzie w portfelu może pojawić się luka i o tym właśnie Susan Vega w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 7. A teraz szok dla niektórych, dla innych norma. Wyobraźcie sobie, że w Chorwacji turyści wchodzą na pokład statku i od razu zrzucają ubrania.
1: Rejsy dla naturystów w Chorwacji. Jak czytamy w ulotce, oferują unikalne doświadczenie bliskości z naturą. Na łodzi Kazimira pasażerowie mogą cieszyć się pełną swobodą, przebywając na pokładzie bez ubrań czy bikini. A wy popłynęlibyście w rejs statkiem Kazimirem?
2: Owszem, gdybyśmy znali Tatka i Kazimira. A teraz dźwięki, po których po pierwszych nutkach poznacie ten duet gigantów. Tadek i Kazimir, nie. To jest Michael i Paul. Paul McCartney, Michael Jackson. Fantastyczny duet. Say, say, say w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak

0: Where Do You Go? Tak właśnie brzmiała druga połowa lat 90., czyli jednej z naszych ulubionych dekad w muzyce. Lata 80., 90. Gramy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, piątkowy poranek, 17 po 7.
1: No to 90. były, to przed nami 80. Roxette, Dangerous, tak wam zagramy za kilka minut. No i później z lat 80. pojawi jeszcze się m.in. Bonnie Tyler. Zostańcie z nami, no bo gramy na to jak na lato.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
8: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178 607 0600. Reklama.

0: zespół Demono, jedna z gwiazd tegorocznej akcji Plaża Wawer, czyli darmowych koncertów, na które zaprasza Radio Złote Przeboje w dzielnicy Wawer w Warszawie przez cały sierpień. A teraz zmieniamy temat o 7.29. Ludzie to się zajmują dziwnymi rzeczami, a zwłaszcza właśnie w sezonie ogórkowym. I mamy, słuchajcie, przykład z Londynu.
1: Tamtejsi naukowcy dokładnie zbadali, jak kłusują hipopotamy.
0: To i jak, no?
1: Tak, otóż zwierzę ważące 1,5 tony jest w największym pędzie, jeśli jest w tym największym pędzie, to przebierając nóżkami przez 0,3 sekundy w ogóle nie dotyka ziemi, tylko tak unosi się w powietrzu.
2: Okej, okay. No to nareszcie się wyjaśniło, co to jest takiego hipodrom. To jest po prostu pas startowy dla hipopotamów.
0: Na to wychodzi.
2: Gramy na to jak na lat. 30 minut zostało do 8. Bonnie Tyler już teraz dla nas gra.

0: 1986 roku Diego Maradona strzelił na mundialu bramkę ręką. Z kolei w telewizji polskiej zadebiutował serial Alternatywy 4. No i w 86 roku ukazał się także debiutancki album Cissy Catch, która właśnie zagrała swój złoty przebój Heaven and Hell. Dzień dobry, 23 minuty przed 8.
1: No i tańczyło się, tańczyło do tego, ale lepiej się nie przyznawać. Zbliżamy się, mili państwo, do weekendu z prędkością Tour de Pologne. Pedałujemy w stronę Wolnego. Za chwilę u nas Van Halen, za chwilę Laura Brenningen, a wy bądźcie blisko radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Woszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
13: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
16: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
17: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
16: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
18: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
16: Bilety na sdm-myszkowski.com.
18: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
19: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
20: Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Dzwońcie.
1: A dzisiaj temat zainspirowany tytułem z prasy kolorowej. Otóż pewien emeryt z Bydgoszczy nie może się opalać nago, bo podgląda go sąsiadka. No i tutaj rodzi się pytanie, czego wy nie możecie robić przez sąsiadów? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Czego ja nie mogę robić przez swoich sąsiadów? Otwierać mojego balkonu.
3: Przez niedobrych sąsiadów nie mogę spać, nie mogę żaleć, nie mogę imprezować, nic w ogóle nie mogę robić.
4: No niestety nie mogę śpiewać zbyt głośno, bo po ostatnim koncercie ceny działek i mieszkań w mojej okolicy mocno poleciały w dół.
5: Słuchajcie, ja absolutnie nie mam na co się skarżyć.
6: My przez naszych sąsiadów niestety nie możemy robić żadnych imprez, bo jak tylko odpalimy grilla, to prędkością światła znajdują się u nas sąsiedzi i potem impreza zaplanowana do 20 trwa 2 dni.
7: To się zdarza, to się zdarza. A wy czego nie możecie przez sąsiadów? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Czego nie możecie robić przez sąsiadów? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje zagrał facet, który uwielbia czarne koszule z podwiniętymi mankietami. Bruce Springsteen za 4 minuty 8, a my dodajemy gazu i jedziemy na weekend. Znaczy z tym gazem to chwila, stop.
1: Nie, za szybko. Autostrady, ekspresówki, drogi lokalne, tutaj wszędzie mogą pojawić się dodatkowe kontrole. Więcej szczegółów o akcji policji opowiem już za kilka minut w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W kalendarzu piątek, 7 sierpnia, na zegarach punktualnie 8. Zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu. Dziś więcej policyjnych kontroli. NFZ alarmuje. Polacy piją za mało wody. Wrzesień sprzyja urlopom. Noclegi tańsze nawet o 30%. W całej Polsce kierowcy muszą się dziś liczyć ze wzmożonymi kontrolami prędkości. To część europejskiej akcji Roadpol, organizowanej przez Międzynarodową Sieć Policji Drogowych. Każde z państw członkowskich samodzielnie wyznacza dzień przeprowadzenia intensywnych działań. W Polsce kontrole odbywają się właśnie dziś, mówi komisarz Edyta Machnik.
16: Funkcjonariusze będą wykorzystywać tutaj ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
15: Policjanci będą kontrolować prędkość m.in. na drogach ekspresowych, autostradach, głównych trasach, a także w miastach i drogach lokalnych. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Niezwykłe odkrycie w Krakowie. W ścianach kamienicy pod Kruki przy Rynku Głównym odkryto ponad 100-letnie szyny. Najprawdopodobniej miały chronić skarbiec banku. Szyny zostaną w ścianach, niestety będą zakryte. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. Średnia cena noclegu w polskich hotelach na pobyty we wrześniu jest w skali całego kraju o 11% niższa niż przed rokiem, mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl.
17: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły
2: wzięły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
15: Ale wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, nad Bałtykiem o ponad 30%.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj już w całej Polsce poniżej 30 stopni, 21 będzie w Gdańsku, 24 w Poznaniu, 25 w Krakowie i we Wrocławiu, 26 w Warszawie. Będzie dużo słońca, a burze mogą się jeszcze zdarzyć na południowym wschodzie.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Witamy was w piątkowy poranek. Po ósmej wyjaśnimy, co to jest vacation, staycation.
2: No i po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato w piątek, no to już teraz. Last Ketchup, Aserehe, 3 minuty po ósmej.

0: Gramy na to jak na lato, in the summertime. Tak dla nas Shaggy zagrał 10 minut po 8, a ponieważ ta szklanka wakacyjna jest ciągle prawie w połowie pełna, no to donosimy, że mamy nową metodę na spędzenie wakacji. Może się jeszcze uda zastosować.
1: Ta nowa metoda nazywa się staycation. Wymyśliło ją pokolenie Z i jest to połączenie angielskich słów zostać i wakacje. Aha. No i polega na tym, że wakacje spędza się u siebie w domu, a wolny czas wypełnia zwiedzaniem najbliższej okolicy. Może być ciekawie, no i ale na pewno tanio.
2: Tak, prawda? Jak to angielskie modne staycation przełożyć na nasze, to wychodzi na to, co mówiła babcia. Jak nie ma się miedzi, to się na tyłku siedzi w domu. My gramy na to jak na lato, gramy Genesis, uśmiechamy się bardzo, bardzo szeroko, gdyż budzi się piątkowy poranek. Piątek, planujemy weekend. No i będzie super. 11 po 8.

Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, jeden z największych przebojów Samanthy Fox. Jak przyznała kiedyś wokalistka podczas nagrywania tej piosenki, wyobrażała sobie, że śpiewa do ogromnego kawałka czekoladowego tortu. No i to tłumaczy, dlaczego ta piosenka jest palce Liza. Dzień dobry, 17 minut po 8.
1: Dzień dobry, za chwilę u nas Myslowic. Artur Rojek ostatnio zdradził, że jeśli chodzi o powrót do zespołu Myslowic, to nie mówi nie, mówi to zależy. No to za chwilę Myslowic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178 607 060.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mieliśmy temat zainspirowany tytułem z prasy kolorowej. Otóż pewien emeryt z Bydgoszczy nie może się opalać nago, bo podgląda go sąsiadka. Jak tak można? Pytanie brzmiało, czego wy nie możecie przez sąsiadów? I czas na podsumowanie.
2: Przez sąsiadów nie mogę dbać o otoczenie mojego domu. To znaczy nie mogę kosić trawnika, żeby był piękny, ładny. Chcą mieć łąkę kwietną. To znaczy nie chcę im się kosić.
3: Ja przez swojego sąsiada to wytrzeźwieć nie mogę.
4: Ja przez mojego sąsiada płci męskiej nie mogę z domu wychodzić bez makijażu, ponieważ boję się, że się wystraszy.
5: My przez naszych sąsiadów niestety nie możemy robić żadnych imprez, bo jak tylko odpalimy grilla, to z prędkością światła znajdują się u nas sąsiedzi i potem impreza zaplanowana do 20 trwa 2 dni i jedyne, co nas ratuje, to po tych 2 dniach mocna kawa.
1: No to tak się składa, że mamy taką mocną, złotą kawę słonecznej brygady, którą wysyłamy słuchaczce. No i pięknie dziękujemy za wszystkie telefony, pozdrawiamy sąsiadów, a po weekendzie kącik Mamy Lato, dzwońcie, powróci.
0: Mamy Lato, dzwońcie.

0: Because the Night, Patti Smith w Radiu Złote Przeboje, która w rajderze koncertowym ma wpisanych kilka punktów obowiązkowych. Dobrą kawę, spokojną garderobę, prosty catering, świeże kwiaty, a przede wszystkim absolutny zakaz palenia papierosów w okolicy. No i bardzo dobrze. 23 minuty przed 9:00. Dzień dobry, mówi wam Radio Złote Przeboje.
1: I nie ma talerza Wendin wśród tych swoich życzeń, tak jak Maryla Rodowicz. Szok. Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy ten piątek i przybliżamy się wspólnie do weekendu. Za chwilę John Parr, za chwilę Alize. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealne na upały, lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.

0: miejsce na wakacje.
1: Może na tarasie widokowym Warsaw Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej, a może po prostu w chmurze komarów na kempingu na Mazurach gdzieś. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej latem i dlaczego? To jest nasze pytanie do was, od którego zaczyna się zabawa w tym konkursie.
2: Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o fajną kasę. Możecie zgarnąć nawet 1000 złotych polskich, zatem wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy. Zabierz złote na wakacje, a kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30.

0: wiary, ten przebój i wielkie podzielenie Janiny ma dokładnie tyle lat, co Windows 95, czyli 31. A fajnie się go słucha do dzisiaj. Za 4 minuty 9, a my teraz wracamy do bieżących wydarzeń. Przed nami wiadomości najbliższe, a co w nich?
1: Tankowanie nadal mocno obciąża portfele kierowców, ale pojawiło się światełko w tunelu. Eksperci mówią o możliwych spadkach cen. Posłuchajcie wiadomości o 9.
2: Autopromocja.
3: Rokowe brzmienia wypełnią plaże Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
4: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
3: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W sierpniu mam powiedzieć, tak?
3: W sierpniu, tak. Okay.
2: Zapraszamy.
4: 14, 15, 16. Majdan.
3: Stacja kolejki wąskotorowej.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie

0: trasy 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Twój Mirusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy piątek, 7 sierpnia, na zegarach punktualnie 9:00, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
8: Kilka osób zostało rannych po przejściu przez Polskę gwałtownych burz. Analitycy zapowiadają spadki cen paliw na stacjach. Najpiękniejsze konie arabskie zjeżdżają do Janowa Podlaskiego. Co najmniej 5 osób zostało rannych po wczorajszych burzach i wichurach. Strażacy najwięcej pracy mieli na Warmii i Mazurach. W całym kraju interweniowali niemal 1300 razy. Cezary Jaszczyk.
9: Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. I jeszcze ostrzeżenie. Gwałtowne burze jeszcze przez kilka godzin mogą występować w południowo-wschodnich województwach.
8: W weekend odpoczniemy od gwałtownej pogody, choć upały nadal możliwe, zwłaszcza w niedzielę na zachodzie. 7 zł 51 groszy za benzynę i 8 zł 16 groszy za olej napędowy. Tyle średnio płacimy w tym tygodniu. Na horyzoncie widać jednak szansę na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
10: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
8: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. 6 osób zatrzymanych za przemyt narkotyków na dużą skalę. Straż Graniczna i Stołeczna Policja rozbiły grupę, która miała organizować transport kokainy do krajów Unii Europejskiej. Śledztwo ruszyło po przejęciu w Holandii 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach wózków widłowych. Zatrzymania przeprowadzono w 5 województwach. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza. Zapraszam. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap do Karpacza trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie był Holender Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś piąty etap z Opola do Kocierzy. Start punktualnie o 11:30. W okrojonym składzie na ligowe boiska wybiegną dziś piłkarze ekstraklasy. Część klubów przełożyła swoje występy w związku ze spotkaniami w europejskich pucharach. Dziś tylko jeden mecz, pojedynek Wiślaków. Ci z Krakowa podejmą Wisłę Płock. Pierwszy gwizdek o 20:30.
6: Pogoda.
8: Odpoczywamy dzisiaj od upałów. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie, tutaj 26 stopni. 25 będzie w Krakowie, 24 w Bydgoszczy, w Gdańsku 21. Na południowym wschodzie może się dzisiaj chmurzyć, popada, a lokalnie pojawią się burze z gradem.
6: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
7: Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik i wakacyjny weekend zacznie się kręcić.
12: A my na rozmyślanie o weekendzie i planowanie go gramy na to jak na lato, tylko w Radiu Złote Przewoje. I już teraz gra dla nas Sabrina, dokładnie 3 minuty po 9.

0: 200 koncertów zagrał już w tym roku zespół Kraftwerk na całym świecie. Jak oni to robią, że się nie męczą? No po prostu roboty się nie męczą, a jak wiadomo, Kraftwerk to są 4 roboty i nie są to roboty obiboki. Najbliższy koncert za to brzmi w ich wykonaniu niczym wakacje. Zagrają w Palma de Mallorca. Zazdrościmy.
1: Fajnie. A teraz czas na muzyczną ikonę lat 80. Najpierw występowali pod szyldem M-A-M, a potem pod enigmatyczną nazwą Manam Elektryczny Prysznic. Potem ten elektryczny prysznic został zlikwidowany i po prostu został Manam. I oni już teraz grają w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9:00. Lipstick on the Glass.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Reklama.

0: nastroja na Skaro Emerald w radiu Złote Przeboje. A jeśli nie macie planów na weekend, to przypominamy, że my każdy weekend sierpnia spędzamy na plaży Wawer w Warszawie, bo tam w wakacje zapraszamy na koncerty wspaniałych gwiazd. Na plaży romantycznej zagrają m.in. Jazz Five, Papa D, Majka Jeżowska, Pektus. A w najbliższy weekend będzie można posłuchać na żywo Złotych Przebojów Artura Gadowskiego i zespołu Ira.
1: Będzie granie z pazurem. Ja już się nie mogę doczekać. Obowiązkowo będę tańczył pogo pod samą sceną na plaży Wawer. Dodajmy oczywiście, że wstęp na koncerty jest wolny. Sierpniowe weekendy tylko z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. No i nie może was tam zabraknąć. A tymczasem wybieramy się na wakacyjną wycieczkę do Bangkoku. Murray Heads już teraz u nas. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
10: Do hymnu.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
6: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.

0: Gramy na to jak na lato, tylko w radiu Złote Przeboje, Wonderful Life. No właśnie, to opis doskonały piątkowego popołudnia i dzisiaj życie będzie piękne.
1: Mamy nadzieję, że słuchacze po drugiej stronie radia Złote Przeboje w nie gorszych nastrojach niż prowadzący ze Słonecznej Brygady. My do was się uśmiechamy, machamy, życząc udanego weekendu. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jachi.
3: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz. A od teraz z wami w programie piątkowym, wakacyjnym, Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ja jeszcze się postaram posprawdzać te nastroje wszystkich naszych słuchaczy radio złotoprzebojowych. Jeszcze niespodzianki i mnóstwo największych przebojów. No i gramy na to jak na lato, jak mówił Piotr, teraz Kim Wilde.

0: Elton John tuż przed godziną 10. Za 3 minuty 10 najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje i prognoza pogody, a potem wracamy do ogromnej porcji największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
2: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
9: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
11: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
10: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
12: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
10: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
13: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
10: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
14: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
10: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
15: Cóż nam udało się odnaleźć?
16: Czyżby?
15: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego, ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
17: Czyli to są grzyby,
0: osoby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
16: Tak, można by tak nazwać.
0: Siup do koszyka i idziemy.
16: I idziemy dalej.
10: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Pogoda.
9: Dziś mamy dzień wytchnienia od upału. 21 stopni na Pomorzu, 25 w Warszawie, do 26 w Rzeszowie i Katowicach. Burze możliwe na południowym wschodzie, a deszcz może popadać w Katowicach i Łodzi.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: No to sobie dzisiaj oddychamy i tego deszczyku jest nawet trochę więcej, więc daje nam ulgę. 4 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam.
19: Radio Złote Przeboje.
9: Nasze wspólne piątkowe przedpołudnie i Baltimora, tak zaczniemy. Rok 1985 dla wszystkich, którzy kochają te brzmienia lat 80. i 90. Fantastyczne, melodyjne i odżywcze.

Williams lubi nasz kraj, często wpada do kraju nad Wisłą i nadszedł czas na to, żeby pojawił się po raz kolejny. Przez lata udowadniał swoją muzyczną wszechstronność, to musimy mu przyznać, znalazła uznanie na całym świecie. Są tacy, którzy spędzili młodość przy jego repertuarze, prawda? Inni kojarzą przyboje artysty z okresem swojego dzieciństwa, tak, takie młodziaki też są z nami w radiu Złote Przeboje, a niedługo, bo w połowie sierpnia robi i zaśpiewa już na żywo w Polsce. A teraz w radiu Złote Przeboje Lutrzia McNeil, 12 minut po 10.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Boli, spędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 000 zł. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.

0: KGM by Sun Young. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
1: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram. Program z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.

Jedyna i niepowtarzalna Kate Bush, związana od lat ze światem muzyki i filmu i jak wiadomo sama realizuje większość swoich teledysków za Running Up That Hill, przed chwilą w Radio Złote Przeboje, czy Cloud Bustin nominowana była do Grammy. W zeszłym roku spróbowała swoich sił w animacji, która powstała na podstawie scenariusza napisanego właśnie przez Kate Bush i to jest opowieść o małym zwierzątku, małej ryjówce, która wędruje nocą przez ogarnięte wojną miasto i szuka nadziei. Jako ścieżkę dźwiękową do filmu wykorzystano utwór Kate Bush Snowflake, który pochodzi z jej albumu 50 słów na śnieg, 50 Words for Snow, wydanego w 2011 roku. Ten film Little Shoe prezentowany był na festiwalach, a na festiwalu w Walii artystka została uhonorowana nagrodą za reżyserski debiut krótkometrażowy. Gratulacje, a teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie. Nie.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
2: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
2: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
4: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
2: Bilety na sdm-myszkowski.com.
1: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta pionek, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

Co będziecie robić w tę niedzielę od 18.30? Bo zgodnie z moją wczorajszą obietnicą mam dla kogoś z Was ostatnie podwójne zaproszenie w tym tygodniu do teatru. Na niedzielę do Teatru Kamienica w Warszawie na pokaz przedpremierowy sztuki Na Boku. Spektakl w tę niedzielę o 18.30 ma być lekko, śmiesznie, no i w gwiazdorskiej obsadzie. Najlepiej. Aby zdobyć zaproszenia, powiedzcie mi proszę dzisiaj, jaki byłby tytuł spektaklu komediowego o Waszym poranku i dlaczego? Czekam pod numerem 224430. Podwójne zaproszenie na spektakle dla autora najciekawszej odpowiedzi na Wasze telefony czekam do godziny 12, a o 12.30 dowiemy się, kto dzisiaj otrzyma bilety na Boku w Teatrze Kamienica na najbliższą niedzielę.

Leny. Bardzo dziękujemy Ci za ten przebój. Idealnie się przy nim człowiek kołysze. Za 3 minuty 11 w sierpniowy piątek i za 3 minuty najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mbl-sanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
0: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego, w szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba, dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
11: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
10: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
12: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
13: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
12: Z posiłków nie zniknie mięso.
13: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
12: A dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
10: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
14: Ten upał działa tak, jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
10: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę. Zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
15: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
10: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi. Ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości sześciokrotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Pogoda.
9: Dziś wytchnienie po upałach. Na Pomorzu do 21-22 stopni, w Warszawie i Rzeszowie do 26. To najcieplejsze miejsca w kraju. Na zachodzie do 25. A burze i deszcz możliwe dzisiaj głównie na południowym wschodzie.
16: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: Sierpniowy weekend pięknie się przed nami rozpościera razem ze wszystkimi swoimi szansami i propozycjami. Jedna z nich teraz Whitney Houston i...
3: Radio Złote Przeboje.
9: Chcę z kimś zatańczyć, a tak dokładnie z kimś, kto mnie kocha. Gramy na to jak na lato. Gosia Kościelniak, dzień dobry.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

przed nami irlandzki fenomen, który zrewolucjonizował scenę muzyczną w latach 90., tych, które nas tak bardzo interesują. Powrócił, by przypomnieć o swoim niezwykłym dorobku. Tak krzyczały nagłówki rok temu grupa, która podbiła serca milionów słuchaczy na całym świecie, znana z hitów takich jak No Matter What, Words, które przed nami, czy Picture of You. No i chociaż hucznych obchodów 30-lecia tego zespołu zabrakło, to panowie przygotowali dla fanów wyjątkowe emocje i zagrali pożegnalne show. Ale my w Radiu Złote Przeboje możemy sięgać po ich muzykę zawsze, gdy mamy ochotę. Teraz mamy ochotę, więc sięgamy. Boyzone i Words. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istoficiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Reklama.

Alright. A przed nami wielka gwiazda w Radiu Złote Przeboje. Ostatni album wydali ponad 3 dekady temu i nadal sprzedają miliony płyt rocznie. Musical Mamma Mia, oparty w całości na ich piosenkach od czasu premiery, obejrzały ponad 54 miliony widzów na całym świecie. Madonna musiała błagać ich o zgodę na użycie sampla z Gimme Gimme w swoim Hang Up. Z kolei u Lady Gagi słychać echa Fernando, a własne wersje ich piosenek nagrywali m.in. Mike Oldfield, Sinead O'Connor, Kylie Minogue i Derasmus. Tak to jest być muzycznym fenomenem. ABBA w Radiu Złote Przeboje 11.32.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
6: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Reklama.

Za 10 minut będzie południe, przed nami weekend, ale wielu z Was właśnie pławi się w wakacyjnych przyjemnościach i nawet nie wiecie, bo nie musicie się tym przejmować, czy jest weekend, czy który tam dzień tygodnia. No i żebyście mogli popławić się jeszcze przyjemniej, to może tak byście zabrali złote na wakacje? Dokładnie 1000 złotych, bo nawet 1000 złotych można wygrać w naszej wakacyjnej zabawie. Więc jeśli chcecie dołączyć, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje w poniedziałek rano. Dzwonimy do kogoś z Was i już na antenie, bawiąc się z nami, możecie wygrać właśnie 1000 złotych. Same przyjemności. The Soul teraz w Radiu Złote Przeboje. Życie cudem jest.

Piątek, 7 sierpnia, zbliżamy się do południa, a w południu oczywiście najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy już po południu w Radiu Złote Przeboje do największych przebojów lat 80. i 90.

Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 4,49.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę. Bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku. I państwowy dziennik Coraz Bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Warmińsko-Mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
10: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
12: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
10: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
13: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
10: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Pogoda.
9: Dziś wytchnienie po upałach. Na Pomorzu do 21-22 stopni, w Warszawie i Rzeszowie do 26. To najcieplejsze miejsca w kraju. Na zachodzie do 25. A burze i deszcz możliwe dzisiaj głównie na południowym wschodzie. Dzień dobry, witamy. Już piątkowe popołudnie, a w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Bardziej wakacyjnej z punktu widzenia rodziców piosenki nie można sobie wyobrazić, prawda? Niż ta, która przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Madonna zostanie osaczona, ścigana i ostatecznie uwielbiana przez grupę kobiet uzbrojonych w kamery, od sypialni przez klubową łazienkę, samochód, arenę koncertową, aż po naturę. Te bohaterki będą przemierzać przestrzenie, w których żyje muzyka. Film jest symboliczną opowieścią o całej karierze Madonny i jej wieloletniej relacji z kulturą parkietu. Tak czytamy w opisie. A o co chodzi? Otóż Madonna ponownie weszła w intensywny okres wydawniczy. 3 lipca ukazał się album Confessions 2, będący kontynuacją kultowej płyty Confessions on a Dance Floor. Jednym z elementów promocji nowego materiału jest 10-minutowy film krótkometrażowy. Radio Złote Przeboje. And you can dance for inspiration.

0: promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa.

0: Dziedzictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i ELS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.

0: objawowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.

Pytałam was dzisiaj o tytuł, jaki nadalibyście swojemu dzisiejszemu porankowi, gdyby to był spektakl teatralny. Beata wybrałaby, jak mówiła, poskromienie złośnicy. Bo jej córka dzisiaj byłaby główną postacią w sztuce, ale ponieważ walczyła z czymś jeszcze, to stawia na tytuł poskromienie budzika. No, zrozumiałe. Beata, pozdrawiam mocno, leci do ciebie zaproszenie na przedpremierowy pokaz sztuki Na Boku, Teatr Kamienica w Warszawie na tę niedzielę wieczorem. Spotkamy się tam z wieloma z was, którzy wygrali zaproszenia w tym tygodniu, no właśnie w Radio Złote Przeboje, a teraz David Bowie i Tina.

0: Spin Doctors ten wielki przebój stworzyli i wypuścili w świat w 1993 roku. Do dziś brzmi fantastycznie. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od 1000 lat ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
5: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
6: Że w sierpniu, tak.
5: Zapraszamy.
7: 14, 15, 16, Dobrze. Majdan.
8: Stacja kolejki wąskotorowej.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
3: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
4: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
3: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
5: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
6: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
5: Tak, niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
3: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj miłe temperatury, bo od 21 stopni nad morzem, przez 24 w Bydgoszczy i Poznaniu, 26 w Warszawie i podobnie w Rzeszowie, z tym, że na południowym wschodzie deszcz, a nawet burze. Jutro już słonecznie, spokojnie i podobne temperatury. Pora taka wczesnoobiadowa, chociaż nie wiem, czy w Polsce to już nie mamy obiadów, tylko lunchy. Pewnie jednak nie. Gosia Kościelniak, zapraszam, 4 minuty po godzinie 13 i jeszcze jedna godzina ze mną, z wami, z przyjemnością. A teraz Belinda.

Tak, to był rok 83. Oczywiście wielki skandal ciągnął się za tą piosenką. Lepszej reklamy nie można sobie wyobrazić. Nie można pominąć też niezapomnianych występów na żywo zespołu Frankie Goes to Hollywood. Występów, które zawsze przyciągały wielkie rzesze fanów. Zespół potrafił niezwykle mocno, ciasno nawiązywać kontakt z publicznością. Ich koncerty zamieniały się w prawdziwe happeningi. A przed nami teraz Natalia Kukulska i powiem wam, że bardzo byłam zdziwiona, kiedy byłam na jej koncercie swego czasu. To była naprawdę tak doskonała zabawa. Natalia zamienia się na scenie w scenicznego zwierza. Radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 13.

0: weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?

0: nad trzy jeziora. Pierwsze to raczej oczko wodne, do którego dochodzi się drewnianą kładką zawieszoną nad uginającym się torfowiskiem. Tu już wyraźnie czuć, że czas zaczyna zwalniać. Drugie to jezioro Leniwe, clou programu. Głębokie, z ciemną wodą, po której dostojnie popychane wiatrem pływają wyspy utworzone z grubego dywanu roślinności. Widok rzadki i hipnotyzujący. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że tu czas zwalnia najmocniej. I mogą mieć rację, bo wokół znajdziecie mnóstwo rośliny o nazwie bagno zwyczajne. Pyłek jej kwiatów ma właściwości odurzające. Wystarczy kilka głębszych oddechów. Nad trzecim jeziorkiem można rozpalić ognisko i spróbować dojść do siebie, a potem do auta. I jak mówi król Julian, teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
1: Ruszcie z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Reklama.

Był bliski śmierci, a dzieci wezwano nawet do szpitala, żeby się z nim pożegnały. Phil Collins wspominał w ubiegły weekend swój pobyt na intensywnej terapii, a tak intensywnie pić zaczął po rozpadzie swojego trzeciego małżeństwa i po przejściu na emeryturę. W listopadzie z kolei Phil Collins zostanie wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame i to już po raz drugi, dlatego że w 2010 roku trafił tam jako członek Genesis.

0: The Power, ano właśnie, aż 800 gospodarstw domowych bez mocy, bez prądu, a to wynik burz na Podkarpaciu. Za chwilę tam zajrzymy, zostańcie z nami.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Te lody smakują jak w Rzymie.
8: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
9: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
10: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
11: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Tu Radio Złote Przeboje, jest piątek, 7 sierpnia, pora na wiadomości.
14: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
15: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
14: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
16: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
17: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
14: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
18: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
14: Autostradę A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Od 21 stopni na północnych krańcach Polski przez 24 w Poznaniu i Łódzkiem, po 26 w Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Deszcz przelotnie może pojawić się w różnych miejscach w całej Polsce. Burze przejdą z kolei przez południowy wschód. 1000 złotych wypłacamy w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Ja myślę, że w tym momencie ta kasa bardzo wielu się przyda. Jak ją wygrać? Wyjaśnię. Jerzy Telesiński, witam was w piątkowym Radio Złote Przeboje.

Już za miesiąc nowa płyta wokalistki The Bangles, Susanna Hoffs, nakładem swojej własnej wytwórni Baroque Folk, zaprezentuje album The List. Opowiada o tym, co dzieje się, gdy artystka i jej najbliżsi zbierają się przy kuchennym stole, czytamy w komunikacie prasowym. Monika Brodka, zdaje się, że po raz drugi niebawem zostanie mamą. Wszystkiego najlepszego!

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dziś w Wyborczej poradnik. Jak się zarejestrować do specjalisty przez internetowe konto pacjenta? Gdzie kliknąć? Jak znaleźć skierowanie? Sprawdź prosty poradnik dziś w Wyborczej.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot

0: nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Od najbliższego wtorku we wszystkich serwisach streamingowych nowa produkcja Budki Suflera. Trochę tajemnicza, trochę kolejowa, trochę wakacyjna. No to zobaczymy, co to będzie. W każdym razie szykuje się gratka dla fanów. Czy są tu fani największych przebojów lat 80. i 90.?

0: Sounds Like a Melody i Alpha Will w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw zajrzymy na Podkarpacie. Ulewny deszcz zalał część szpitala w Rzeszowie, wstrzymano przyjęcia. Szczegóły za chwilę.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VatChem. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatChem. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatChem. Zapraszamy. VatChem. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Tu Radio Złote Przeboje, jest piątek, 7 sierpnia, pora na wiadomości.
9: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
10: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czyż.
11: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
10: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
11: No, w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
10: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
9: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Słuchacz. Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
9: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
14: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Macie ochotę na luźny weekend z bliskimi, ale bez kanapowej nudy? Kilka miast przygotowało świetne plany. Wrocław na przykład w niedzielę kusi relaksem wśród zieleni. Od godziny 11 w Ogrodzie Botanicznym startuje Dzień Pszczoły. To idealna okazja na rodzinny spacer i podglądanie sekretnego życia pasiastych superbohaterów, bez których nasz świat po prostu by nie istniał. Kraków jutro cofa licznik o kilkaset lat. W Barbakanie pod hasłem Średniowiecze da się lubić ożyją dawne rzemiosła, dawna muzyka i warsztaty. Bydgoszcz jutro stawia na dreszczyk emocji. Na malowniczej wyspie Młyńskiej rusza piknik z okazji urodzin Mariana Rejewskiego. Czekają na Was sekrety enigmy, łamanie szyfrów i rodzinna gra terenowa, która wciągnie każdego.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
8: Dzisiaj też pojawią się burze, głównie na południu i na wschodzie Polski. Najniższe temperatury w okolicach Szczecina 21 stopni, maksymalnie do 26 to w Rzeszowie i w Łodzi.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Nawet na wakacjach w krajach Unii Europejskiej możemy słono zapłacić za telefon. Jak uniknąć kosztownej pułapki? Powiem Wam o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Napisał kilka piosenek, które są pomnikami w popie. Jest właściwie takim fundamentem tego gatunku w polskiej muzyce, powiedział Kuba Badach o Robercie Jansonie z Various Monks i dodał: nie mamy regularnego kontaktu, ale spotkaliśmy się niedawno na parkingu pod sklepem budowlanym. Wiadomo, wakacje, czas remontów, prawda? Man on the Moon i R.E.M. w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wiedzieć latem.
1: Podróżując po Unii Europejskiej, nie musimy martwić się, z jakich usług mobilnych korzystamy. Zdecydowana większość, w tym dane, jest bezpłatna. Istnieją jednak pewne pułapki, obszary przygraniczne. Nie podlegają europejskim regulacjom, dlatego można spędzić cały urlop w unijnym kraju, a i tak otrzymać fakturę na ogromną kwotę. W strefie przygranicznej może zdarzyć się, że twój telefon komórkowy połączy się z nadajnikiem z sąsiedniego kraju. Dotyczy to na przykład południowej Hiszpanii, w pobliżu Maroka, Rumunii, w pobliżu granicy z Serbią, Grecji, graniczącą z Turcją, czy na przykład granicy wewnętrznej Cypru, która oddziela europejską i turecką część wyspy, a także niektórych obszarów Austrii w pobliżu granicy ze Szwajcarią. W takich lokalizacjach zaleca się stałe ustawienie w telefonie sieci konkretnego operatora lokalnego kraju, w którym obowiązuje roaming Unii Europejskiej.
0: Dobrze wiedzieć latem.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozzy Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
13: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 42 w Jaworku w województwie opolskim. Po wypadku droga jest całkowicie zablokowana. Korków można spodziewać się także na S11 pod Poznaniem, gdzie po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia też na S7 pod Gdańskiem, na krajowej 7 w stronę Warszawy i na autostradzie A6 w Szczecinie.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Edyta Bartosiewicz w roli trenerki w The Voice of Poland już tej jesieni. Decyzja trochę zaskakująca, bo artystka raczej unikała współpracy z mediami publicznymi, ale powiedziała: moja droga jest trochę inna. Musiałam sama stanąć na nogi, zbudować swój fundament. Zbudowałam go solo, aktem i koncertami symfonicznymi. Odpowiadała na temat współpracy plotkowi.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę zaglądamy do Kanady i sprawdzimy, jak tam nastroje Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy będą nas tam reprezentować.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Filet z pierś kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Reklama. Słuchajcie nas w piątkowe popołudnie, 7 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
6: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
5: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
7: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
8: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
7: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
5: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: W Poznaniu i w Łodzi 24 stopnie, w Warszawie i w Lublinie 26. Najniższe temperatury w okolicach Szczecina do 21 stopni. Wszędzie może popadać, a burze na Podkarpaciu. No i ostatnia prosta przed weekendem. Nie ma co zazdrościć tym, którzy mają urlop, bo wszyscy złapiemy oddech, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry, polecam oddech z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Gram wam je na to jak na lato.

największe przeboje lat 80. i 90. No nie wszystkie, jak się okazuje, od razu stały się perełkami. China in Your Hand, no to w ogóle prawie wcale nie wpadła na płytę. Carol Decker z T-Pau nagrała demo z samym fortepianem i wokalem, ale nie planowała tego nagrać w studiu. Była niedokończona, kiedy nagrywaliśmy płytę. Jeden z utworów nam nie wychodził. Roy Thomas Baker powiedział: tracimy czas, musimy to zostawić. Masz coś jeszcze? Podłubali, poprawili tu i tam i wyszło...

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-060.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

wszyscy faceci w latach 80. chcieli wyglądać jak on, Brian Ferry, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. W młodości pracował jako roznosiciel gazet, dzięki czemu przeglądał sobie czasopisma o jazzie, podglądał styl takich ikon jak Miles Davis, Charlie Parker czy Count Basie, którzy na występy przychodzili zawsze ubrani w eleganckich garniturach. Same eleganckie i największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was w piątek.

0: Zapraszamy serdecznie.
1: Bieszczady w sierpniu.
2: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
3: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
2: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
1: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
2: Bilety na sdm-myszkowski.com.
0: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Planujesz wakacyjną podróż po Podkarpaciu? Przyjedź tam, gdzie historia żyje naprawdę. Skansen w Sanoku zaprasza do odkrywania, jak dawniej wyglądało życie. Drewniane cerkwie i kapliczki, wiejskie chaty, wiatraki, galicyjski rynek, warsztaty i wiele więcej. Wyrusz w niezwykłą podróż przez tradycję i kulturę dawnych mieszkańców Karpat. Szczegóły i bilety na skansen.mblsanok.pl. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Historia zaklęta w drewnie.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
13: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Uwaga, kierowcy na S11 między Poznaniem Dąbrówką a Poznaniem Zachód. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Całkowicie zablokowana jest krajowa 92 w Posadowie między Lwówkiem a Pniewami, gdzie samochód osobowy wjechał do rowu. Z kolei na S7 w okolicach Łącznej po kolizji dwóch aut nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Kielc. Zablokowana także krajowa 15 w Elzanowie koło Torunia po zderzeniu dwóch samochodów.
17: Radio Złote Przeboje RES 95,7.

0: Panie i panowie, no nie chce być inaczej. 7 sierpnia ma swoje prawa, dlatego z jednej strony Bonnie M. Rivers of Babylon, za chwilę Magma i Aisha, a po 18, o Boże, po 18 to będzie w ogóle jeszcze lepiej. Mm-hmm. Mariusz Stelmaszczyk, mam rację.
1: Tak jest, zgadza się, no po prostu lepiej bym tego nie powiedział, proszę pana.
0: To niech pan powie lepiej. Tak. Co tam po tej 18 faktycznie będzie się działo?
1: A będzie się działo, jesteś fanem westernów, czy nie bardzo?
0: Może być.
1: No bo dzisiaj ważna data, 36 lat temu ukazał się krążek Johnny'ego Bon Jovi, Blaze of Glory, i to była ścieżka dźwiękowa do pewnego filmu Młode Strzelby 2. O tym więcej po 18. Będzie też o Madonnie, bo znowu o niej jest głośniej. A dlaczego? No to wszystko się okaże za moment.

0: prawdziwy rockowy klasyk w Radiu Złote Przeboje od grupy Electric Light Orchestra. Dobijamy do 18:00, za chwilę sprawdzimy pogodę na weekend oraz też zostaniemy w rockowych klimatach, bo jedna ważna płyta związana z Bon Jovim ma dzisiaj swój jubileusz.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Reklama.
10: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
11: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku Lise Klaveness apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Znamy już też finalistki turnieju tenisowego rangi WTA 125 w Warszawie. O tytuł zagrają jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang-Suhli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową.
11: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
12: Pogoda.
14: Jutro pogoda całkiem przyjemna, nie powinno padać, ale też nie będzie jutro żadnych upałów. W sobotę 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Warszawie i 25 w Krakowie.
15: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Jak piątek w Radiu Złote Przeboje, to też dobra impreza, dlatego nie zabraknie świetnych kawałków. Za chwilę zagram dla Was m.in. Tina Turner, Ace of Base, czy też Enrique Iglesiasa, a wcześniej kombi Mariusz Stelmaszczyk. Melduje się.

głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, dokładnie 36 lat temu ukazał się debiutancki solowy krążek Johna Bon Jovi'ego Blaze of Glory. Płyta, która tak naprawdę stała się ścieżką dźwiękową do filmu Młode Strzelby 2, czyli coś dla fanów westernu. Natomiast na płycie pojawiło się kilku znakomitych gości, m.in. Jeff Beck, Elton John czy sam Little Richard, co zresztą mówi samo za siebie. Natomiast my zostajemy w Radiu Złote Przeboje w latach 90. Ace of Base teraz.

jest zdecydowanie czuć i można to zdecydowanie zobaczyć, że trwa, że rozpoczął się piątkowy wieczór, weekend też tuż, to była grupa Sugar Babes, a wy też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje, jeśli stracicie zasięg, możecie słuchać się mając apkę Złotych Przebojów na waszych smartfonach. No a za chwilę też będzie czego posłuchać, bo nie zwalniamy tempa, za moment m.in. Enrique Iglesias, a także król popu Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch aut na 15 w pobliżu Elzanowa w Kujawsko-Pomorskim. Droga jest zablokowana. Także zderzenie dwóch osobówek i także jedna osoba ranna na S7C w pobliżu Łącznej w Świętokrzyskiem. Tam zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Kielc. Jedźcie ostrożnie. W większości regionów dziś co prawda pogodniej, bez upałów, ale na południowym wschodzie nadal możliwe burze.
8: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.

0: dosłownie oskarowy kawałek w radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, trwają wakacje, a więc jest szansa, aby zgarnąć 1000 złotych. 1000 złotych na wakacje jest na wyciągnięcie ręki. Tyle mamy dla Was w radiu Złote Przeboje już w poniedziałek. Zgłaszajcie się na radio Złote Przeboje, tam też szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 700 zł zdobyła Nikola z Kielc.
1: Słuchaj Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są Twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to jak na lato. A gramy dokładnie już teraz Amandelir, Enigma.

0: kawałek, który doczekał się wielu, wielu wersji, między innymi od Marilyna Mansona, natomiast my słuchaliśmy Soft Cell, Tainted Love w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę po pogodzie oraz też wiadomościach sportowych będzie kawałek, który myślę, że każdy z was w domach, w samochodach, gdziekolwiek jest, będzie nucił razem z nami, a więc Felicita.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Te lody smakują jak w Rzymie.
10: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
11: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
12: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Szeroki wybór, pełny smak?
21: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
22: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Reklama.
27: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
28: Sport w 30 sekund.
29: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Niewiadomo-Fini wygrała 7 etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kociesz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe mistrzostwa siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Warta Zawiercie.
30: Pogoda.
31: Jutro pogoda w sam raz na jakiś spacer, rower, czy też spokojnie będzie można wyjść w góry, czy też przejść się po plaży. Jutro około 22-25 stopni. Jak już od tych upałów trochę odpoczywamy, jest piątkowy wieczór, no to można się zdecydowanie zrelaksować przy świetnych kawałkach w radiu Złote Przeboje. A oto dowód. Felicita.

jeden z tych numerów, że jak się go usłyszy, to od razu wszyscy nucą. I nie ma prawa być inaczej. Czerwone korale, bratanki w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz dopiero historia. Rok 1985 jest absolutnym przełomem w twórczości Sandry, bo wówczas ukazał się jej debiutancki solowy krążek, na którym znalazł się kawałek Maria Magdalena. No i podczas pisania tekstu do tej piosenki twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do tego użycia stała się postać biblijna, więc Marii Magdaleny. Natomiast sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. No i sukces tej piosenki nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobały się te teoretycznie biblijne nawiązania, dlatego piosenkę zaczęto puszczać i promować. Uwaga, uwaga, gdzie? W Grecji. Turyści byli na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec, bo stamtąd też pochodzi Sandra, domagali się jej odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to słuchamy. Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje.

Shakin' Stevens. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was nie ma planów na piątkowy wieczór, no to już ma. Radio Złote Przeboje. Dużo pozytywnej muzyki na weekend i tak będzie też za chwilę, bo Bob Sinclair czeka, będzie też Madonna, której ostatnio znowu głośno i o tym też powiem.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G80. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

tak nawiązując do utworu, no to w ostatnich dniach jakoś specjalnie nie musieliśmy narzekać na brak słońca. Podarajmy trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, to lato zdecydowanie należy do Madonny. Na początku lipca wydała swój nowy album, wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wyszedł też singiel nagrany z Kylie Minogue, no i też Madonna cały czas jest na językach, udzielając wywiadów. A w jednym z nich dla magazynu Interview stwierdziła, że wszyscy chodzą dzisiaj na golasa, więc ja nie będę, bo tak już mam, że nie lubię być taka jak reszta. Zawsze chcę robić coś, czego nie robią inni, więc od teraz będę myśleć i nosić ciuchy. A więc jak sami słyszycie, Madonna, jak zawsze, pod prąd. La Isla Bonita, Madonna, jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

Dobra impreza w Radiu Złote Przeboje się rozkręca. Mamy piątkowy wieczór i za chwilę po godzinie 20 również będzie czego posłuchać i dać głośniej, bo przeniesiemy się do lat 70. i 80. Czeka na Was ABBA i Rhythmics.

0: Margo, meble na wymiar, Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Boli, spędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
19: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
20: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
21: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. Centrum.
0: Reklama.
1: Dobra impreza w Radiu Złote Przeboje, piątkowy wieczór, no wszystko się zgadza, również to, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Też dowiecie się niebawem, dlaczego warto wybrać się w jedno miejsce razem z Radiem Złote Przeboje w niedzielny wieczór, ale wcześniej, a baj, Mamma Mia!

przyznaję się, są takie zespoły, są takie piosenki, przy których robię głośniej i tak była przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Natomiast proszę Państwa, Dave Gahan to jest człowiek, który przeżył własną śmierć, kiedy w latach 90. przedawkował, no wiadomo co, no i na 2 minuty jego serce przestało bić. Ogólnie życiorys wokalisty Depeche Mode nadaje się na jakiś film czy też serial, no bo tak, trudne dzieciństwo, konflikty z prawem i to, jak został wypatrzony, kiedy śpiewał cover Davida Bowiego, no i trafił do Depeche Mode. Naprawdę ciekawa historia. Filmu nie ma, ale na stronie Radia Złote Przeboje możecie znaleźć kilka ciekawostek na temat życia muzyka, który zresztą angażuje się także w inne, bardzo zacne muzyczne projekty. Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Kiedyś widząc na żywo koncert Iggy Popa, mówiłem, że chciałbym tak wyglądać i czuć, mając blisko 80 lat. No i w sumie można to samo powiedzieć w przypadku Cher. Kapitalny numer przed chwilą w radiu Złote Przeboje, który na pewno każdy z was nucił, a więc If Could Turn Back Time. Natomiast już za chwilę na pewno każdy z was będzie mógł zrobić głośniej przy Labusz. Zagramy też dla was Bonnie Tyler. No i też proszę się nigdzie nie rozchodzić i pamiętać o aplikacji na waszych smartfonach. Aplikacji Złotych Przebojów.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofa.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: że to jest wieczór piątkowy, wieczór przy takich dźwiękach September w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę, oj, będzie się działo. Trwają wakacje, więc warto też ten czas spędzić na świeżym powietrzu. Jeśli będziecie w Warszawie, no to na plaży Wawer, na plaży romantycznej w Warszawie czeka na Was radio Złote Przeboje. Wieczorem też koncert zespołu Ira, więc śmiało można wpaść z bliskimi, znajomymi, całą rodziną. Wejście, co ważne, za darmo, więc uczciwa cena. A jak nie wierzycie, że zagra Ira wieczorem w niedzielę, no to posłuchajcie.
1: Cześć, to Artur Gadowski. W najbliższą niedzielę spotykamy się na plaży Wawer. Zapraszam, będzie fajna zabawa.

0: Zdecydowanie piątkowy wieczór nie może być nudny z radiem Złote Przeboje. Tom Jones, She's a Lady, dobijamy do 21:00 i obiecuję, że za chwilę na pewno będzie Flames of Love. Zagram też dla Was Anastasię, gdy będzie Hathaway i kawałek, który każdy z Was będzie mógł nucić, tańczyć i robić co tylko chce. Spice Girls Wannabe.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Boli, spędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Jak ktoś miał ciężki tydzień, no to jest idealny moment, żeby się zrelaksować i doładować na właśnie rozpoczynający się weekend. W Radiu Złote Przepoje nie zabraknie dla Was fantastycznych kawałków. Za chwilę Spice Girls i Wannabe, a teraz Fancy, Flames of Love.

to człowiek przetańczył na szkolnych dyskotekach, kiedy to Eurodance było niezwykle popularne. Hadaway podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. No a proszę Państwa, warto sobie zapisać datę 13 października, no bo jak już to lato się skończy, no to potem ludzie będą szukali rozrywki, a taką na pewno dostarczy Wam Anastasia, ponieważ ta właśnie zacna wokalistka przyjedzie do Polski, przyjedzie do Warszawy i 13 października zagra swoje największe przeboje i myślę, że na pewno tego kawałka też tam nie zabraknie. Anastasia w Radiu Złote Przeboje, Left Outside Alone.

0: Liczyliście, ile razy oglądaliście ten film? Bo ja po 10 przestałem. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz z filmu? Oczywiście Killer, natomiast za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie popowo, zagram Celine Dion, pojawi się Mother Talking, ale także będzie rockowa. Będzie rockowa klasyka od Freddiego Mercurego i zespół Queen, I Want To Be Free.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste. Prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.